78 dunu baako ohina koma tese asutini awurade nsem baabia opɛ no na odane koro onipa kwan bia tene ne niso nanso akoma kalifo ene awurade asentini ni die ene atentene ne eso awurade ani sina forbo ene etranton ne akoma ehran abonefo kania eye bone ensiafo adwene ede adodoa na eba na obia opre ho no ede ko hiankom atemodia odia trotachrema enya eyo huhu a ehukro

nsa. Ɔhene Nebukadnezar yɛ sika honi a ne tenten yɛ basafa 30 na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa 3. Ɔde sii Dura asaseta so wɔ Babel asase so. Na ɔhene Nebukadnezar somaa sɛ wɔnkɔsiesie amantam ahemfo, makoma ne amradofoɔ, atemmufoɔ mpanin, nsanaafoɔ, mmaratwerɛfoɔ, atemmufoɔ ne nsase no so atumfoɔ nyinaa sɛ wɔmmra na wɔna ohoni a ɔhene Nebukadnezar de sii hɔ no adi. Ɛna amantam ahemfo, makoma ne amradofoɔ, atemmufoɔ mpanin, nsanaafoɔ, mmaratwerɛfoɔ, asenifoɔ ne nsase no